0: Julián Turizo, baby, baby, baby. Julián Turizo, baby, baby, bebecita.
1: Poslušaš Hot Latino Chart.
2: 17. mesto.